0: bi ba bi na tiem li ne chol ko mi wa be be la be ka ka yin ko aya ma di ni mi
1: I'm not going to be a good person. Nye yini bi winyo yitira kanu ricotere anketo okay ajoni wilowani umelo wanu bedinge omega wilowani umelo wanu beditam wodo danyi lobo tego wai weng wodo katilo bana go wai weng omega

0: Sport Radio.
1: No ino winyo dwan lim, dwan twero, na beti iri kakele.

0: Dori, odeya dong medori dokon. Ikamo tulum, olunga jimi tiri onto dong dongi yuko pechim. Ongango doge adoke yundero. Dami yuanda de jako kubuni yuloi jimi aloki jodi adiami yunjo chim. Dami yunji yuno te jako ya ingodo, ngoda yuko yune obang.
1: Aya, you are in Timber Rumi, giving a quality for love.